0: dana deshe chi sabyo yon yorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jin.

0: Bejong Longqing Yinqing Li Kong, Kamke Longqing Da, Bejong Bianzi Kamke Nyanye Xiebi, Changbi Yang Xiebi, Lengzhong Li Qin.
1: Lin Qin De Na, Bejong Bianzi Kamke Zhaipai Kongde Xiebi, Bejong Xiebi Zhangki Rini Tuen Kong, Bejong Tang Zhongbi Xiebi, Lengzhong Li.